Jaki konke trójko, ki konke, jaki konke trójko, ki konke, jaki konke trójko, to ki tonke, jaki konke trójko, ko ki ton, jaki konke trójko, ti konci, ko, babti, kom, te kentra, ti kom, ci, katum, te greka, taka, stape, pom, pom, pom, pom.